Lanke Torgel. Oka, oka, oka, oka. Lanke Torgel. Pi pi pi pi pi. Zuka, zuka, zuka, zuka. Lanke Torgel. Rum, rum. Lanke Torgel. Ziulen trill. Dum, dum, trill. Lanke Torgel. Rum, du, to. Lanke Torgel. Ziulen trill. Rum, dum, trill. Lanke Torgel. Oka, oka, oka, oka. Lanke Torgel. Pi pi pi pi pi. Zuka, zuka, zuka, zuka. Lanke Torgel. Rum, rum. Lanke Torgel.